0: Bazwire. Bazwire.
1: Bazwire.
0: Ensha.
1: Bazwire chwang.
0: Lozwira ande mfamo ya mfitse ziswa mina.
1: Nikikwano kwa impalila. Zivisa ya kani nilataku zivisa kwa NBC. Ani zivisa pana akona kuizivisa. Sa?
0: Ensha.
1: Last week,
0: Betumezi. Changwe.

0: vhone khunane vha valiza vha thosichwane vho mulikani.
1: Halo.
0: Vha thosichwane vho mulikani.
1: Ande.
0: Ki program ya zwana na ki vomani.
1: Osonga.
0: Ki vomani?
1: Songa.
0: Vosonga mkena mastopa mani.
1: Siki.
0: Magrad 6 mulopetra mkanga vosonga.
1: Eta mkanga.
0: Ki program kia za vanana, mi ki program ya vanana. 0662530888.

0: lubonelo ungengi va vathosi tshone vho molikani ande vathosi tshone encha ki programa zwa vana na ki vomani
1: na white tuna white
0: wo white mkena ma stopa man
1: good day
0: mulumer sa white
1: Mata kupeta la kanga.
0: Mupeta mkanga po white.
1: I'm special. Kupeta ni a very special letter. Very special letter. A, B, C. 1, 2, 3. Luitumezi.
0: Luitumezi. Mketeka pina. Mketeka pina kafikale po white.
1: Nikupeta la kina.
0: Kafikale.
1: Kavikosmo.
0: Vikosmo.
1: Kavikosmo.
0: Kavikosmo. Kavikosmo.
1: Kavikosmo.
0: Kavikosmo.